0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V Třinci-Oldřichovicích začala stavba nové kanalizace. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Nominaci dnes schválila vláda. Charitní poradna v Českém Těšíně změnila adresu. A zítra bude slunečno v regionu, teploty do 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Nový kanalizační řad propojí stoky v třinecké části Oldřichovice. Vodohospodáři zároveň zruší zastaralou čističku. Podle mluvčího magistrátu Stanislava Češlara stavba včetně 5 nových přípojek pro tamní domácnosti vyjde na necelých 6,5 milionu korun.
2: Součástí projektu bude rovněž výstavba odlehčovací komory, která umožní efektivní oddělení dešťových a splaškových vod. Za běžného provozu budou odpadní vody odváděny na čistírnu, při přívalových deštích pak bude přebytečná voda bezpečně svedena do řeky Tyrky.
0: Cenové stropy u pohonných hmot bude nově určovat vládní nařízení. Kabinet schválil, že opatření bude pokračovat minimálně do konce května. Řekla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Způsob výpočtu maximálních cen paliv se podle ní nezmění. Cenové stropy taky bude dál zveřejňovat ministerstvo financí. Podle Schillerové je pravděpodobné, že opatření bude pokračovat i v červnu.
3: V tuto chvíli je globální situace na trhu s pohonnými hmotami stále složitá, proto zatím není na místě uvažovat o konci opatření. To českým řidičům šetří prokazatelně peníze díky eliminaci extrémních marží.
0: Zítra nejvyšší povolené ceny opět mírně vzrostou. Litr benzínu proti dnešku zdraží o 13 haléřů zhruba na 44 koruny a 40 haléřů a cena nafty stoupne o 3 haléře přibližně na 42 koruny za litr. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Ten je teď prvním zástupcem náčelníka. Hlaváčovu nominaci schválila vláda. Definitivně ho ve funkci musí potvrdit prezident. Miroslav Hlaváč by měl ve funkci vystřídat Karla Řehku. Ten na své pozici skončí v létě. Náčelník generálního štábu je zodpovědný za připravenost a rozvoj ozbrojených sil, je hlavním vojenským poradcem ministra obrany a vlády. Poradna Českotěšínské charity sídlí v nových prostorách. Původně lidé chodili do pobočky na Ostravskou ulici, teď pracovníci nově pomáhají zájemcům v budově na ulici Jablunkovské, říká Michaela Horňáková z Charity Český Těšín.
4: Charitní poradna a specializovaná poradna se přestěhovaly do volných prostor. Jim to vyhovuje, že jsou tam vlastně dvě konzultační místnosti, takže mají více těch možností být s klientem soukromí a individuálně, aniž by před někým jiným museli ty problémy probírat.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji polojasno až skoro jasno, postupně nad ránem mlhy. Nejnižší noční teploty od 6 do 2 stupňů, místy přízemní mráz. Přes den polojasno až skoro jasno, odpoledne výjimečně přehánky, v Jeseníkách četnější a nejvyšší teploty zítra v celém regionu od 16 do 20 stupňů, na horách 10 až 14 a vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici 30. dubna v Ostravě je omezený provoz, je tam porouchané vozidlo. A dále platí uzavírka ulice Trojhalí v centru Ostravy. Tudy řidiči neprojedou do dnešních 22 hodin.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Český radio v Ostravě, wydarzenia.
6: Dobry wieczór. W poniedziałek 18 maja 2026 roku. Imieniny Klaudii i Feliksa. Przed mikrofonem wita Państwa Filip Tomanek i zaprasza do wysłuchania wydarzeń. Aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Nowa sieć kanalizacyjna połączy kolektory ściekowe w trzenieckiej dzielnicy Oldrzychowice. Wodociągowcy zlikwidują przy tym przestarzałą oczyszczalnię ścieków. Jak poinformował rzecznik magistratu Stanisław Cieślar, koszt inwestycji wraz z 5 nowymi przyłączami dla okolicznych gospodarstw gospodarstw domowych wyniesie niespełna 6,5 miliona koron. Arabscy kuracjusze nie przyjechali w tym roku do czeskich uzdrowisk. Spadek liczby gości odnotowują m.in. Teplice i Karwina. Mniejsze zainteresowanie związane jest z napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie. Dlatego uzdrowiska szybko zmieniają swoją strategię i chcą bardziej skupić się na klientach z Czech, potwierdziła dyrektorka handlowa uzdrowiska Darków, Lenka Krotka. Poradnia Charity Czeski Cieszyn działa już w nowych pomieszczeniach. Dotychczas mieszkańcy odwiedzali placówkę przy ulicy Ostrawskiej. Obecnie pracownicy pomagają klientom w budynku przy ulicy Jabłonkowskiej, poinformowała Michaela Horniakowa z organizacji Charita Czeski Cieszyn. Przechodzimy do serwisu Zaolzia. W sobotę w Domu Kultury imienia Petra Bezrucza w Chawierzowie odbył się finał 19. Festiwalu Piosenki Dziecięcej. W konkursie wystąpili uczniowie szkół podstawowych Zaolzia. Tegoroczny finał ponownie potwierdził wysoki poziom artystyczny młodych wykonawców oraz duże zainteresowanie konkursem. Szczegóły tego wydarzenia przedstawi organizatorka festiwalu Irena Włosok.
7: Festiwal Piosenki Dziecięcej to taka piękna tradycja, trwająca już właściwie, dzisiaj odbędzie się 19. edycja, czyli trwająca już wiele, wiele lat. I właściwie zrzesza piosenkarzy, młodych artystów, muzyków z naszego Zaolzia, a więc dzieci klasy 1-9 szkół podstawowych z polskim językiem nauczania. Przedstawią się dzieci w trzech kategoriach, to soliści, czwarta kategoria to duety, a w piątej kategorii pojawią się trzy zespoły. Razem 22 punktów programu, plus oczywiście gość specjalny, to po przerwie w drugiej części gali finałowej.
6: W czesko-cieszyńskim klubie Dziupla powoli kończy się kolejny sezon. Wkrótce bowiem rozpoczną się wakacje, a klub młodzieżowy, w którym często się spotyka głównie młodzież ze średnich szkół, w tym czasie będzie trochę odpoczywał. Ale jakich imprez możemy się spodziewać jeszcze do wakacji? Mówi menedżer Dziupli Michał Przywara.
8: Ma pan rację w tym, że jeżeli chodzi o imprezy młodzieżowe, czy koncerty młodych kapel, a mamy tutaj w przygotowaniu chociażby The Waves, młodzieżową grupę z gimnazjum, no to kończymy właściwie rokiem szkolnym. Ale Dziupla to nie tylko młodzież, ale oczywiście starsze roczniki. Dla nich przygotowujemy kolejną ofertę wakacyjną. Będą koncerty jazzowe, mamy tam kilka wystaw. Oczywiście z racji tego, że klub mieści się w piwnicy, no to wakacje dla nas są mniej ciekawym okresem, bo jednak ludzie wolą. Jest i konkurencja w postaci festiwali plenerowych. Tak więc większość jakby sił skupiamy później na wrzesień i drugą część roku, kiedy ten program jest bardziej intensywny aż do grudnia.
6: Polacy i Czesi, członkowie Ludowej Spółdzielni Dom Polski, spotkali się na walnym zebraniu w czwartek, by zaaprobować postępowanie zarządu i osiągnięte wyniki gospodarcze, mówi prezes stowarzyszenia Józef Toboła.
9: W tym roku, jak chyba już 6-7 lat wstecz, wyniki są bardzo dobre i dlatego były wypłacone dywidendy. Według statutu i uchwały z każdego zebrania zawsze dajemy możliwość wykorzystania tych środków 3 miesiące po walnym zebraniu, czyli tolerujemy do 39 możliwość podjęcia tych dywidend.
6: Witam Was jeszcze raz na naszej antenie. Dziś 18 maja, data wyjątkowo bogata w symbole. Na świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Muzeów. W Wadowicach tego dnia urodził się Karol Wojtyła, a w 1944 roku polscy żołnierze zdobyli ruiny klasztoru na Monte Cassino. Historia 18 maja prowadzi nas też w kosmos wraz ze startem Apollo 10 i pod wulkan Mount St. Helens. Z takim nietypowym kalendarzem zaczynamy dzisiejsze wydarzenia. W części publicystycznej zabierzemy Was na krótki montaż z obchodów Święta Narodowego Konstytucji 3 maja w Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie. Następnie redaktor Jacek Sikora zawita do Nydeckiej Drzewionki, bo właśnie tam miało miejsce spotkanie uczestników gry turystycznej Przez Kopce, której już piąta edycja ruszyła początkiem maja. Najpierw piosenka.

0: Święto Narodowe Konstytucji 3 maja uczczono także w Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie. W uroczystym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele polskich organizacji, szkół i instytucji z całego regionu. O znaczeniu tego święta dla Polaków mieszkających poza granicami kraju mówi konsul generalna RP w Ostrawie Anna Olszewska.
1: Szanowni Państwo, drodzy goście, witamy serdecznie na uroczystości z okazji Święta Narodowego Konstytucji 3 maja.
2: Coś w naszej naturze polskiej jest, że pieśń i piosenka, muzyka zawsze nam pomagała. Nawet w tych bardzo trudnych czasach, proszę pamiętać w okupacji, kiedy śpiewano wbrew zakazom, nawet te piosenki na ulicach i motyki wszelakie i różne rymy, które nam pomagały i w duszy grały. Myślę, że ta majowa jutrzenka była po pierwsze radością, autentyczną z tego, że zadziało się, czyli dokonujemy czegoś ważnego, będzie ustawa, która wytycza nam kierunki, a z drugiej strony, że właśnie maj, piękna pogoda, to się dzieje i że jeszcze jest ta nadzieja, że może ten, jak się okazało później, nieuchronny, ale że ten koniec nie nastąpi albo będzie inny. A ten koniec niestety na 123 lata zabrał nas z mapy. To jest rzeczywiście święto radości. Święto takiej nawet powiedziałabym nawiązującej i do tradycji, ale też takiej nowoczesnej. Dzisiaj dzieci świętują bardzo pięknie w różnych konkursach, które niekoniecznie muszą tylko opowiadać o historii Polski, tak? Ale nawiązują do niej cudownie. Więc myślę, że to jest ta radość, jest ta pieśń, jest ten moment, kiedy możemy spojrzeć na rzeczywistość, która... Wiadomo, że nie jest zamkniętym kołem, a toczy się, czy mówi się o niej, że się toczy, ale ona idzie w różnych kierunkach i nie zawsze tych, których byśmy teraz bardzo oczekiwali, ale ta nadzieja jest, to było święto nadziei. Ona się przeniosła przez te lata. A co było taką radością, którą ja osobiście pamiętam, to powrót tego dnia jako święta narodowego, jako święta, kiedy Polacy wiedzą, że to była ta perła historii, uchwalenie takiej nowoczesnej konstytucji. A dzisiejsze pokolenia już to święto mają i też dobrze. Wszystko, co w Konstytucji, ale także co jest dookoła Konstytucji, a więc to, że pierwsze był to zryw ustawodawczy. Bardzo ważne po to, żeby budować fundament dla uratowania państwa. Budować fundament takiego państwa, które da radę zatrzymać procesy historyczne. Polska była już w złym momencie swojej politycznym i dlatego to była ta jedna rzecz. Druga rzecz, że zawiera bardzo dużo elementów bardzo nowoczesnych. Zawiera właściwie wszystko to, co jest dla współczesnej władzy i dla potrzeb, czyli pewnego rodzaju równowagę sił rządzących, sposób, w jaki należy to prawo stanowić, kierunek, w jakim należy iść, ona dosyć uszczegóławia to. Natomiast, co jest bardzo ważne, ona daje w swojej preambule, w swoich opisach rzeczywiście wartości uniwersalne, takie, które mówią o tym, żeby było silne państwo, żeby to państwo realizowało zadania dla tego ludu, a więc te bardzo ogólne, ale ważne, które wchodzą w konkretne zapisy, więc myślę, że to jest największa siła tej konstytucji, że można do niej trafiać, że jest w niej poczucie troski, że jest poczucie tej mobilizacji, że my, jak się przeczyta preambułę, to widać to od razu. Bardzo pięknie właśnie

0: Ja dzisiaj nawiązałem do Jana Pawła II, bo kiedyś miał przemówienie 3 maja. Jest to niezwykłe przemówienie. Niezwykłe przemówienie, bo on tam dostrzegł jeszcze te wartości takie ponadczasowe, które powinny towarzyszyć człowiekowi do człowieka. Więc to jest bardzo piękne. I o tym, że konstytucja, która ma gwarantować wolności obywatelskie, przecież tam to jest, te prawa, strój podziału, prawda, wyłania się też pewien reżim dla wszystkich części władzy, a więc tego, co chroni prawa obywatelskie. Więc myślę, że to było. Była naprawdę nowoczesna. Naprawdę dzisiaj, jak się porówna i weźmie poszczególne jej kawałki, to widać bardzo dobrze. Więc myślę, że to jest jej wartość. A to, że stać było to nas na to. I to w takim czasie. I zaraz potem nastąpił ten krach państwowości. To przez te lata jestem pewna, że pieśń Witaj Maj, Błogi Maj dla Polaków, Wielki Raj. Ale w każdym razie, że to był taki moment, co oznaczało, że stać nas na to. Co daje siłę i wiarę i nadzieję, bo na tym opiera się siła przetrwania pożogi, pożogi wojennej, pożogi bezpaństwowości, krytyki za język, za wszelkie zachowania narodowe. Więc myślę, że to jest siła tej konstytucji i to jest to prawdziwe święto. I jest ono radosne. I oby takie było.
1: O obchodach Święta Narodowego Konstytucji 3 maja mówiła konsul generalna Anna Olszewska. W tle zaś mogliście słyszeć jeden z występów zespołu pieśni i tańca Olza na imprezie. Członkowie Harcerstwa Polskiego w Republice Czeskiej i Beskidu Śląskiego na początku maja zaprosili zaolziaków, całe ich rodziny, do 5. już edycji gry turystycznej Przez Kopce. Jej inauguracja odbyła się w piątek 8 maja na Jaworowym, a już w niedzielę organizatorzy zaprosili uczestników gry do Nytku. Tam odbyła się wyprawa na jeden z okolicznych kopców za kamień, a później kontynuowano zabawę w miejscowej drzewiące. A z mikrofonem zawitał tam też redaktor Jacek Sikora.
2: Pani Andrea Szymeczek, Drużynowa Czarnych Panter.
3: Już nie drużynowa. Drużynowym jest Marek Szymeczek.
2: Ale w każdym razie to właśnie Czarne Pantery pod pani kierownictwem były właśnie inicjatorem tej całej gry turystycznej Przez Kopce. Jak to się wszystko zaczęło? Skąd taki pomysł?
3: Pomysł powstał na Sylwestra w roku chyba 21, w czasie COVID-u, podczas wycieczki sylwestrowej na Filipkę, wspólnie z Beskidem. Było bardzo dużo pomysłów, jak można by było dzieci zachęcić do chodzenia po górach. No i właśnie Przez Kopce są efektem tej wyprawy sylwestrowej.
2: Czyli to już właśnie 5 lat.
3: Tak, w tym roku jesteśmy tutaj już po raz 5.
2: Chyba było skromnie zupełnie na samym początku. Teraz chyba ten udział jest dużo większy.
3: Na chwilę obecną mamy zgłoszonych 320 uczestników Przez Kopce, a zaczynaliśmy przedwczoraj na Wielkim Jaworowym, czyli corocznie ilość uczestników mniej więcej podwaja się.
2: Na tym Wielkim Jaworowym to tam było wszystko właściwie jakby tak pod reżyserią harcerzy.
3: Zawsze mamy tam ognisko, gdzie harcerze rozpoczynają według tradycji harcerskiej piosenką Płonie ognisko, a potem idzie Szumi Jawor, bo to jest piosenka Beskidzioków, więc jest to taka wspólna imprezka, gdzie są połączone tradycje jak harcerskie, tak wątki Beskidu.
2: Dzisiaj już taka pierwsza, można by powiedzieć, poważna impreza, bo wyszli się do Nytku między innymi szlakiem właśnie śpiących rycerzy.
3: Dzieci są najważniejsze dla Przeskopców, więc dzisiaj jest przygotowana dla nich specjalna trasa rycerska i właśnie tutaj w Drzewiące wita ich rycerz, który oddaje im nagrody za to, że udało im się przebyć całą trasę.
2: A ile dzieci było? No i z rodzicami oczywiście.
3: Na chwilę obecną jest tutaj około setki ludzi.
2: Drzewionka jest właśnie takim waszym partnerem, tak?
3: Jest tutaj takie zawsze rozpoczęcie całego tego sezonu turystycznego i bardzo nam się tutaj podoba.
2: Które kopce jeszcze będą do zdobycia?
3: W tym roku mamy Oborę, Podgroń, Szachtę, Lipi, Kozie Grzbiety, Groniczek, Zakamień Stary, Groń, Jagodną, a podczas Święta Górlowskiego można zdobyć specjalnego jokera, którym idzie zamienić jakikolwiek inny szczyt.
2: Czyli trzeba zdobyć wszystkie te szczyty.
3: Żeby dostać się do losowania na końcu gry, trzeba zaliczyć wszystkie.
2: A kiedy dokładnie finał i gdzie?
3: Gra turystyczna jest do 30 października, a finał jest w listopadzie, w tym roku w Kocobędzu.
2: Pani Wanda Farnik, wiceprezes Beskidu Śląskiego i szefowa jego sekcji turystycznej. No i można by powiedzieć, że od 5 lat z ramienia Beskidu Śląskiego główna organizatorka tej gry turystycznej Przez Kopce. To już właśnie piąty raz, prawda?
4: Piąty raz, ale chciałabym powiedzieć, że nie główna, ponieważ my jesteśmy tak na równi. Dawid Szkandera, Michał Kaleta, Ajka, po prostu tworzymy taką paczkę i zabawiamy się tworzeniem gry przez kopce.
2: Ta gra się rozwija, prawda? Bo mówiła mi pani Andrea, że coraz więcej uczestników, że już ponad 300 właściwie.
4: Tak, i to nas bardzo cieszy, że jest takie zainteresowanie, to znaczy, że chyba trafiliśmy w sedno.
2: No, że się udało wciągnąć nie tylko dzieci, ale też ich rodziców, dziadków.
4: A to było właśnie to najważniejsze, żeby po prostu poderwać całe rodziny, zainteresować i żeby razem wspólnie były na łonie przyrody.
2: Dzisiaj właściwie taka pierwsza impreza już z tego cyklu po otwarciu na Jaworowym, dzisiaj Nydek. Co wszystko tutaj się przygotowali dla uczestników?
4: No więc była poranna wycieczka. Niektórych zaskoczyła, że tak wcześnie, ale o dziwo zebrała się spora grupa. Była wycieczka tematyczna z legendą, z hasłem i oczywiście skarbem. A tutaj w Drzewiące, gdzie się spotykamy, są warsztaty dla dzieci. Dzieci wyrabiają korony dla śpiącej królewny, miecze dla śpiącego rycerza, no i oczywiście koniki. Teraz tak bardzo modne hobby horsy.
2: No i był nawet taki bieg, albo próba biegu, tak?
4: Była próba biegu i jak będzie więcej koników, to na pewno powtórzymy zawody na koniach.
2: Rozumiem, że ponieważ jesteśmy pod Szantorią, to byli śpiący rycerze dzisiaj, tak?
4: Oczywiście, to była ścieżka szlakiem śpiących rycerzy.
2: No i jest jeszcze wykład, można by powiedzieć, bardziej dla dorosłych uczestników.
4: Tak, a także związany z Szantorią, ponieważ tabliczka, do której właściwie zmierzaliśmy dzisiaj, była na Zakamieniu, a Zakamień to z kolei jeden z kościołów leśnych, gdzie spotykali się ewangelicy w okresie kontrreformacji.
2: Dzisiaj Nydek, jaka będzie taka, bo oczywiście można zdobywać te szczyty samodzielnie, prawda? Ale czy będzie w najbliższym czasie jakaś taka organizowana w góry?
4: Organizowana w góry to w ramach Krypców Macieja i tam wierzchołkiem do zdobycia jest Gruniczek. Tam robimy punkt kontrolny. Oczywiście znowu będzie specjalna ścieżka do tego, jakaś obrazkowa i zadania wprost na szczycie. Oprócz tego Krypce Macieja traktujemy jako takiego jokera, czyli na zamianę za któryś inny kopiec, który akurat nie udało się zdobyć.
2: Pan Józef Szymeczek, wykładowca dzisiaj, bo ma pan wygłosić taką prelekcję właściwie na temat kościołów leśnych. Powiedzmy, ale najpierw, bo właśnie cała pana rodzinka tutaj dzisiaj w Nytku, w pana rodzinnej wiosce, bo impreza przez kopce. Co pan sądzi o tej imprezie jako wiceprezes Kongresu Polaków?
5: Inicjatywa przez kopce to rzeczywiście jedna z tych ciekawszych inicjatyw, przedsięwzięć, które w ostatnim czasie pojawiły się u nas. Bardzo ciekawa w tym, że łączy właśnie pokolenia rodziców i dzieci. A ze względu na to, że przy zdobywaniu szczytów, bo to jest właśnie celem tej inicjatywy, rodzinne zdobywanie beskidzkich szczytów i zakątków ciekawych, różnych, ze względu na to, że w tym roku jest wśród szczytów do zdobycia również Zokamień w Nytku, czyli miejsce, gdzie kiedyś dawno schodzili się na tajne nabożeństwa w tak zwanym kościele leśnym dawnim ewangelicy w czasach kontrreformacji, no to poproszono mnie, żeby o tym zjawisku coś powiedzieć i dlatego będzie króciutka prelekcja za chwilę na ten temat.
2: Temat ciekawy i trochę właśnie nieznany dzisiaj. W których miejscach właśnie ewangelicy tu w całych Beskidach się spotykali potajemnie?
5: No właśnie, to zjawisko było rozpowszechnione w całym Księstwie Cieszyńskim w czasie kontrreformacji, głównie wtedy w górach, bo po dołach by się po równinach nie schodzili. I w chwili obecnej tych miejsc znanych jest 9 tych leśnych kościołów po polskiej i po czeskiej stronie zarówno dzisiejszej. Między innymi tu ten Zokamień, ale też w Lesznej Górnej niedaleko, to jest zupełnie bliziutko spowiedzisko tak zwane. Są jeszcze na Równicy, w Bielsku, w Liotce Kameralnej, w Łomne jeszcze, jak mówiłem, razem 9 jest tych miejsc, które są znane. Mogło ich może być więcej, tyle że było to inicjatywa tajna, niepubliczna, dlatego nikt ją nie notował, nikt nie prowadził jakiejś tam dokumentacji tego, dlatego nie wiemy, ile ich wszystkich było, ale o tych 9 zachowała się pamięć. Nie wiemy też dokładnie w jakich czasach to było, bo być może już od roku 1611 aż do roku 1781, aż do patentu talaryncyjnego, ale być może aż od 1654, kiedy zostały zamknięte te wszystkie ewangelie. ewangelickie kościoły aż do patentu, albo tylko do roku 1709. To wszystko są jeszcze takie zagadki, które nie do końca są rozwiązane i dlatego mogą one zainteresować naukowców.
1: Materiał z Nedeckiej Drzewionki przygotował redaktor Jacek Sikora. W jutrzejszej audycji wrócimy do Nedeckiej Drzewionki, która jest nie tylko centrum informacji turystycznej, ale też gminnym ośrodkiem kultury. A jej dyrektorka, Urszula Koky, między innymi powie.
6: Drzewionka jest repliką pierwotnego drewnianego domu z roku 1846, to znaczy przez 170 lat służyła tutejszym obywatelom, głównie rodzinom Szymeczków a Gajdziców, a w roku 2005 zmarła ostatnia obywatelka tego domu, pani Emilia Heczkowo. No i od tego czasu ten dom się pomału mienił w ruinę, bo tak jak pomieszczenia zostają puste, tak nie ma się kto o to troszczyć. Tak się zaczęła mienić w ruinę, ale już wtedy gmina rozmyślała, żeby ten dom odkupiła, żeby zachować dziedzictwo architektury ludowej.
1: To wszystko, co zespół redakcji Polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w poniedziałek 18 maja 2026 roku. Za uwagę dziękuję Filip Tomanek i wraz z piosenką zaprasza na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.